0: Ja, vi snakket litt om å utdanne seg i litt spesielle retninger, og vi var jo innom stripping. Ja. Og jeg kan fortelle deg at Cambridge Universitetet i England har flere muligheter for deg i forhold til stripping.
1: Ja.
0: Fordi du trenger ikke nødvendigvis studere det, hvis du bare er litt interessert, så kan du få være med på gratis gymnastikk. De har nå lagt et eget stripperom. På samme måte som du har de har aerobikssal, ja. De har styrkesal, og de har strippesal.
1: Ja, så fint.
0: Ikke sant? Så dette her kan jo bli en trend.
1: Så du kan få en prøvemåned i en strippesal?
0: Ja, men altså, de har da en instruktør.
1: Mm.
0: Og så, fordi at dette med stripping på i stang, pole dancing, det er visst nok ganske krevende.
1: Det tror jeg på, altså de må gjøre ganske store gymnastiske
0: øvelser. Ja. Det er jo det, og dette krever jo en del av jentene. Og så er det en del jenter som synes at dette her tydeligvis er ganske kjekt da.
1: Ja, men det tror jeg på.
0: Ja.
1: Det er sikkert veldig gøy, men det er vel den nakenheten, kjenner jeg at den hadde kanskje hatt litt problemer med.
0: Ja.
1: Men ellers så ser det jo utrolig kjekt ut da.
0: Ja, altså, men her får de ha klærne på mens de driver med pole dancing da,
1: okay,
0: rundt denne stangen.
1: Ja.
0: Og det er det de skal liksom lære, så det er liksom inn nå, blant studentene. Så siste nye nå altså. Så,
1: det er det siste nye, så hvis du vil være trendy, så er det bare til å springe og få tak i første og beste pole.
0: Ja, så nå er det bare til å starte. Hvis du driver med aerobik eller noe, så får du bare høre med det lokale aerobik-senteret og hos deg, om ikke de kan legge et rette for...
1: Aerobik strippestang.
0: Ja, kurs i stripping eller i pole dancing.
1: Ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la